0: Ezibu.
1: Eva smart mjuzi actually izi nga nilita mnusenda wili.
0: Ndiye mnyuanyi.
1: Kanyo waizeka wantu wangitani nuni.
0: Ezibu.
1: Kwa hini kia wa Shafiki.
0: Mm.
1: Kwa hini ambasada mganga maizi.
0: Mm.
1: Teku jabba shiro. Kwa hini kima irezi. Kwa hini kima Shafiki. Kwa hini sisi. Kwa hini kakwa dungu matia. Jetu hini kija seka hini wama itega ya za dungu matia. Kwa hini kuwero kamu. Kena kumpa yata imba BJ.
0: Akagamba katia.
1: Baisha
0: yana finally. Nkali ever smart mjuzi bashila. Mwale kwanga kori. Kuyo mtu wabili joku wetuli. Hello.
2: DJ.
0: Wanjisebo. Nyo. Atoda. Udewa. Nkugambi. Esebo.
2: Kota beka Labulege, Mama Bulun, Jade, Sumanji Puro, Emma Chanda Mukav, Nationi Puro, Veliki Mani, Jim Boni, Mama Buluno, Genesis, Sambo Aman, Senor de Diego, Adam Benjaras, Navanara Spadijo, Nambagaran Yong,
0: Nesu,
2: Kawana Bekatanam, Bijaka Ibaka,
0: Nkari, Wawari Kwanga Kori, Inginia Joseph, Jago Gambo, Janginia Joseph, Kwanga Uri, Zanabiri Jagao. Mwabali kwanga kwe muli. Kazai boda boda mchido gambo cha mnyuanyi. Mwabali kwanga kwa liya tumbo deo mtu wabali jo. Sadadi pro gambo cha bidembe nda kwa huba anda bide nyo kuliza radio vudu. Emile mbiba anda bide nyo wa mwita Sadadi pro. Hello.
3: Kwa BJ.
0: Wanyisebo.
3: Kwa wabali kwezo vudu.
0: Wabali jeo kumilako.
3: Kwa kukuli chikita uke onusimbe kwa plaki kachindo.
0: Yes sebo.
3: Bisela mundeza.
0: Hmm. Wanji. Owangi kanetu waka oh sorry mkwano walikuanga kuli anenga batuwa bila wali saidi ya kuli za radio budu beno ni ugambo cha beno ni ke eduwa busi tuwangambia kweninyo kuchinda mnana katunye zemu nana entege CHB2 walikuanga uli za miaka bidu mwetano sali eka yunga mkabalo ugambo cha walikuanga uli za ngambia kwendi jamiru webio kulie mbidi za ugambo cha kwetulinyo salongo kaima Shafiki. Salongo kaima Shafiki wale kwanga uliriza kayunga mukabali banda bile nyo. Wale kwanga otumbulo musinda lumu bange kayunga ne kufuluma nju kunju. Radio Abudu ne sasa na chalo kuchalo mutala kumutala ne. Ah! Paka hili kumutala. Hello!
3: Wata ulizeno wa ulizeni wa.
0: Oba chichagira.
3: Wanae, sila teri wa sila tuko mbanda gala. Kwendi kuhi yoko salongo.
0: Hmm.
3: Chiwenda masaka.
0: Esebo.
3: Jala sadamu nifika.
0: Hmm.
3: Kumi na sadamu.
0: Desemba.
3: Kuenda kuwasha.
0: Hello.
3: Kema tumire kwa ndo wano.
0: Njo.
3: Eliwa yone vile mutimu spa BJ Uganda.
0: Hmm.
3: Yaga. Anyo.
0: Mabiyaga na nyoba ambi.
4: Mabiyaga na.
3: Sabuwa kwa za beji kazanya mtu mingi.
0: Ezo.
3: Tu bado stipita wali ya ukumudesa university.
0: Hmm.
3: Mama Saddam Nikita lia ukatorewa. Abandu beyo yoga get you ready.
0: Hmm.
3: Jatuja.
0: Dala.
3: La jaba za fagge.
0: Nyo.
3: Fagwa ite siga. Dati onebo mchivi asana.
0: Hmm.
3: Ndi gesto mpala kayimba kwa mori ni kaza mba nti nkuze.
0: Hey.
3: Benda kamba.
0: Kanyonyo gede wano tulabe?
3: Uwe kari, kamudigi donya kaka imba.
0: Uwe kari nyo kanyonyo gede wano tulabe?
3: Okay.
0: Ezevo, nkari. Wabale kwanga kore tadeke yon tuwabili jo radio mdu. Antifero gambo tina mirembezo wabitakuli angambia kweni nyo ntumbude. Eyo mtuwabili jo mchungu simu kabalo gambo tina wabitakuli. Angambia tutumbude sabula tugendo kuli za radio mdu. Alex Dati Kirumbu gulaka yokochi ongambia kweni nyo. DJ Sumansi Plo gambo tina bijaba. Hello.
5: Jaja.
0: Wanjaja.
5: Jaja jeba lukomu kama wangi.
0: Kale jaja nao jeba leko.
5: Yaja suwai maani mchiri chikoto mi mkoso vo wano.
0: Hmm.
5: Kantumeleko msiraa mwoy.
0: Hmm.
5: Tumeleko wana wakula. Mero ze kasense ro.